0: pomladni Radio Hit.
1: Mam pomladanskie kiksy. Mam pomladanskie tortice i pomladanski
2: Radio
1: kuchen z ladoli kajmi.